Na 13.30, jak zwykle o tej porze, ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilaj. Rozpoczynamy.

0: Wiadomości.
1: Film otwierający 32. Polską Wiosnę Filmową Chopin, Sonata Paryska. Jeszcze dzisiaj, 16 maja o godzinie 17.30 zostanie wyświetlony w Narodowym Teatrze Filmowym Urania. Największym budżetowym polskim filmem nakręconym od czasu zmiany reżimu jest wielkoskalowe dzieło biograficzne o życiu najbardziej znanego polskiego kompozytora wszechczasów. 16 maja w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym imienia Józefa Bema w Budapeszcie odbędzie się koncert pod tytułem Kwiaty w wykonaniu Karoliny Sochy-Myjsa, soprano, oraz Edyty

0: Art Fortepian, a także prezentacja książki Karoliny Kalinowskiej Tajemnice klasztornego ogrodu. 17 maja podczas mszy świętej, rozpoczynającej się o godzinie 10.30 w budapesztańskim Kościele Polskim, 13 dzieci przystąpi do sakramentu pierwszej komunii świętej. Zarząd Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem świętego Wojciecha zaprasza swych członków, jak i sympatyków do Domu Polskiego na walne zebranie sprawozdawcze w dniu 19 maja o godzinie 17. Na 21 maja zaplanowano kolejne posiedzenie plenarne Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Polski Dom Kultury w Budapeszcie wraz z Fundacją Wonderland mają zaszczyt zaprosić na warsztaty literacko-artystyczne z Torunia do Gwiazd o Mikołaju Koperniku. Warsztaty odbędą się w siedzibie Polskiego Domu Kultury przy ulicy Nador pod numerem 34 w ramach pośniadaniowych zajęć przedszkola BEMA. 23 maja w godzinach od 11.30 do 13.00. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od lat 3 do 8 ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie, z drużyny harcerskiej Czarne Bratanki Ogólnokrajowej Uzupełniającej Polskiej Szkoły Przedszkola na Węgrzech, przedszkola przy Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy bem@bem. Walne zebranie sprawozdawcze w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym imienia Józefa Bema. Informujemy, że na 21 maja na godzinę 16.30 zapowiedziano termin dorocznego zebrania członków stowarzyszenia, a w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie w tzw. drugim terminie odbędzie się 28 maja o godzinie 16.30. Polonijny rodzinny weekend w Zielone Świątki. Serdecznie zapraszamy polskie i węgierskie rodziny na wyjątkowy, pełen atrakcji weekend zielonoświątkowy. Data 22-25 maja. Miejsce Mazurek w Balaton Boglar przy ulicy Tulipan pod numerem 25. Odpust w budapesztańskiej polskiej parafii. Zapraszamy serdecznie na 24 maja na mszę świętą odpustową o godzinie 10.30, w czasie której dzieci z naszej parafii będą miały swoją rocznicę pierwszej komunii świętej. Po mszy świętej planujemy festyn parafialny, piknik rodzinny. Będzie występ teatralny Kopciuszek, dmuchańce, zabawy dla dzieci. Organizatorzy liczą na wesoły, wspólnie spędzony czas. Wybór prac fotoreportera Chrisa Niedentala prezentowany jest w Instytucie Polskim w Budapeszcie w 6 dzielnicy przy ulicy Nogymezy 15. Wystawę tę można oglądać do 29 maja. 30 maja o godzinie 17 na placu Elżbiety w 5 dzielnicy Budapesztu na zaproszenie Samorządu Polskiego 5 dzielnicy w koncercie narodowościowym organizowanym w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Letniego wystąpi polski zespół Pogórzanie z Podkarpacia. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Székesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejna informacja dla spacerujących. Na ogrodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie można oglądać zupełnie nową fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery Pory Roku. Tyle bieżących informacji. 12 kwietnia 2026 roku na Węgrzech odbywały się wybory parlamentarne. Członkowie naszej narodowości posiadający obywatelstwo węgierskie mieli możliwość wyboru rzecznika polskiej narodowości nowej, tym razem czwartej kadencji. 4 maja pani Iwona Totny-Szegedi odebrała mandat parlamentarny, a 9 maja złożyła uroczyste ślubowanie i objęła funkcję rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wówczas w mediach społecznościowych napisała, pozwólcie państwo, że zacytuję: To dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność, że mogę kontynuować pracę jako rzecznik narodowości polskiej na Węgrzech, służąc naszej wspólnocie oraz wzmacniając relacje polsko-węgierskie. Dziękuję za zaufanie i okazane wsparcie. Swoją pracę będę nadal wykonywać z pełnym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i troską o dobro naszej wspólnoty. 11 maja Komisja do Spraw Narodowości na Węgrzech wysłuchała kandydata na ministra do spraw stosunków społecznych i kultury, pana Zoltana Tara, który przywitał każdego rzecznika w jego ojczystym języku. A pani Iwona Totny-Segedi w wystąpieniu m.in. podkreśliła konieczność odbudowy relacji polsko-węgierskich, wprowadzenie nauki języka polskiego online dla mniejszych grup oraz wnioskowała o wypłatę przyznanych już środków z dotacji funduszu rządowego imienia Gabora Wetlena. Naszym gościem jest pani rzecznik Iwona Totny-Segedi. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, dość dawno jestem już w Polonii, od powyżej 20 lat w mniejszościowym samorządzie polskim w dzielnicy jako zastępca. Oprócz tego byłam jedną kadencję w stołecznym samorządzie też, w ogólnokrajowym samorządzie, ale poprzednie 5 lat też byłam w samorządzie ogólnokrajowym, tylko jako zewnętrzna członkini Komisji Finansowej i uczyłam się tego, jak funkcjonuje samorząd. Funduszu Gabora Betlena 6 lat. No i oczywiście zawsze walczę o to, żeby jak najwięcej środków uzyskać. Też już wiele osobom pomagałam w tym, żeby po prostu wiedzieli, jak pisać, żeby była szansa na to realna, żeby wygrać coś.
0: Pani Iwono, jeśli można wrócić, powiedziała pani, że pani od 20 lat działa w Polonii, ale tak naprawdę to pani jest od bardzo dawna w Polonii, przecież mama była Polką.
1: Tak, moja mama była Polką i jako małe dziecko już chodziłam z mamą zawsze do jednego, jedynego stowarzyszenia, które wtedy funkcjonowało, do BEMA. Na wszystkie imprezy, które tylko były możliwe, mama mnie, można powiedzieć brzydko, że mnie ciągnęła, ale tak naprawdę to ja bardzo lubiłam tam chodzić. W ogóle byłam wychowywana w duchu polskim. Ja z mamą tylko po polsku rozmawiałam i w ogóle dla mnie to było całkiem normalne i nie było w ogóle innej opcji, żeby myśleć o tym, że ja na przykład jestem Węgrem, tylko zawsze się czułam Polką i zawsze byłam w tym duchu wychowywana. Co do kultury, co do gastronomii, u nas wszystko w domu po prostu było polskie.
0: No właśnie, jeśli skoro o tym mówimy, bo rodziny młode teraz, często się zdarza, że dzieci takie, które mają babcie w Polsce, bądź też rodziny i wyjeżdżają na 2 miesiące, na 3 miesiące, mówią znacznie lepiej po polsku. Jak to było u pani? Jaką pani metodę znalazła na swoje własne dziecko, które też przecież po polsku mówi?
1: U mnie, jak ja byłam dzieckiem, to mama ze mną po polsku rozmawiała i miałam 4 lata, to na miesiąc mnie zostawiono w Polsce. Zresztą u zakonnic, gdzie byłam sama i po prostu musiałam zacząć mówić po polsku, żeby mnie to troszeczkę pomogło, takie małe pchnięcie było. A już u mojej córki to ja od urodzenia z nią tylko i wyłącznie po polsku mówię. Może być to nawet nieraz wyglądać trochę brzydko, bo i w takich miejscach publicznych, czy nawet u lekarza, my po prostu już postawiłyśmy na tym, że tylko po polsku z nią rozmawiam. Nawet zaczęła mówić po polsku. Dopiero później po węgiersku, jak była mała, no ale poszła do żłobka, gdzie to się odwróciło wszystko, no i później już jej się odechciało mówić po polsku, więc walczyłam z nią, rozumieć wszystko rozumiała, ale nie chciała mówić po polsku i dopiero jak już była starsza trochę, to się zorientowała, że to jednak jest dobre i potrzebne, więc już teraz mówi po polsku.
0: Co więcej, ma do czynienia z samorządami polskimi też?
1: Tak, już drugą kadencję jest radną w 18 dzielnicy w samorządzie. No, chodziła do obu polskich szkół też. Chciałaby działać i chciałaby właśnie coś zrobić, więc mam nadzieję, że rzeczywiście już teraz ta młodzież, nasze dzieci, jest ich trochę, które są w Polonii, które działają. Bardzo bym chciała właśnie, żeby było po prostu następne pokolenie, które będzie dalej się zajmowało Polonią, kulturą, językiem, nauczaniem, nawet gastronomią, bo nawet to jest taka podstawa, żeby chociaż znać to. To jest potrzebne.
0: Młodzież jest, tylko młodzież nie bardzo przychodzi do organizacji społecznych. Jak pani myśli, co mogłoby przyciągnąć młodzież? Mówiła pani tutaj o gastronomii, o zainteresowaniach. Jest pani młodszą już osobą z kolejnego pokolenia. Jak pani to widzi?
1: Nie jest to łatwe pytanie. Ja widzę ze swojego własnego doświadczenia, że te dzieci, jeszcze jak ja byłam dzieckiem, to raczej tam, gdzie mamy były Polki, te dzieci mówiły dobrze po polsku i były właśnie wychowywane w duchu polskim. I teraz jednak widzę to samo, że tak jak moja córka, dlatego mówię po polsku, bo ja z nią rozmawiam po polsku i ją wychowuję w tym samym duchu, ale wiadomo, że już teraz rodzice tego pokolenia już nie mają czasu się nimi tyle zajmować, jak jeszcze na przykład ze mną się zajmowali moi rodzice i po prostu te dzieci już nie są tak bardzo w tym duchu wychowywane. One chodzą do węgierskiej szkoły, czy tam do amerykańskiej, czy do angielskiej. Tam są z tymi dziećmi, z którymi chodzą razem, więc już to nie jest dla nich takie ważne. Już teraz się granice otworzyły, już można mieszkać gdzie się chce. Język angielski coraz bardziej już jest językiem takim używanym nawet w tych mieszanych małżeństwach, więc już nie jest tak, jak kiedyś było, że te małżeństwo jakoś tam, ktoś był Polakiem, ktoś był Węgrem na przykład i musiał się ten Węgier też trochę nauczyć po polsku. Teraz już to trochę zniknęło i no, moim zdaniem po prostu coraz więcej jakichś programów takich młodzieżowych trzeba by było robić, gdzie nawet razem mogą wyjechać na jakieś szkolenia, takie możliwości im dać nawet online, jakieś spotkania, żeby ich wciągnąć w to.
0: Proszę mi powiedzieć, jakie ma pani plany na rzecznikowanie? Co chciałaby pani osiągnąć?
1: Chciałabym osiągnąć to, żeby była dobra komunikacja pomiędzy rządem węgierskim a Polonią, żeby po prostu te wszystkie stowarzyszenia, które funkcjonują na Węgrzech, polonijne, samorządy, żeby się troszeczkę zjednoczyły, żeby im dać wsparcie, pomóc im, czy w zorganizowaniu jakiejś imprezy, czy w jakimś kulturalnym właśnie programie. Nie wiem jeszcze, jakie będę miała możliwości finansowe, ale jeśli będę miała, to chciałabym popierać właśnie też finansowo. No i bardzo ważny jest dla mnie język polski. Też planuję, jeśli szkoła będzie potrzebowała pomocy, to bardzo chętnie, na przykład w nauczaniu online, czy jakieś tam problemy z podręcznikami, czy wszystko, co jest możliwe, żeby pomóc właśnie w nauczaniu języka, to będę to reprezentowała w parlamencie, tak jak możliwości będą oczywiście. I życzę wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom i bardzo dziękuję za wywiad.
0: Mówiła rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, pani Iwona Tutny-Seredi.

0: 2 maja prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym. Polska jest głęboko w waszych sercach. Niezależnie od tego, od ilu pokoleń, pozostajecie poza jej granicami, podkreślił prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych na Węgrzech, za trzewienie polskości i tradycji narodowościowych odznaczona została Katarzyna Tokaczny-Kalińska, która została powołana przez prezydenta do Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.
1: Bardzo jestem z tego dumna i cieszę się, bo to jest takie docenienie może nie tyle mojej osoby, ale właśnie tej wspólnoty, która tutaj działa. Ja, proszę Państwa, ponad 20 lat tutaj jestem na, mogę powiedzieć, no już tak szczerze, na służbie świętego Wojciecha, parafii, teraz Domu Kultury, w roli dyrektora, wcześniej oczywiście jako pracownika. I zostało to dostrzeżone jako właśnie dbanie o te nasze tradycje, o pamięć historyczną, o kulturę. I dostałam nominację do bardzo szanownego grona, które się nazywa Rada do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. To ciało zwołane właśnie 2 maja w Pałacu Prezydenckim i następnie pierwsze posiedzenie również tego ciała. Rada Polonijna będzie wspierała prezydenta i panią minister do spraw Polonii we wszelkich sprawach dotyczących naszego życia. Dokładnie poznamy właśnie, jakie będą nasze zadania, wyzwania. Chcę bardzo zaznaczyć, że jest to funkcja honorowa i społeczna.
0: Proszę Państwa, a do tej rady wchodzi bardzo dużo osób, to znaczy bardzo dużo w pojęciu względnym, ponad 60 z całego świata, z wszystkich kontynentów, także jest to dla nas duży zaszczyt, że nas dostrzeżono z tak małego kraju i niedaleko Polski.
1: Ja myślę, że wpływają na to też nasze tradycje polsko-węgierskie. To tak nie bez przyczyny mówimy o tysiącletniej przyjaźni, więc to jest to określenie tego środowiska może kraju małego, ale aktywnego. Ja mam wielką nadzieję nawiązać kontakty z większym, szerszym kręgiem polonusów, które do tej pory miałam i mam nadzieję, że przyniesie to dobre owoce dla naszej wspólnoty.
0: I to pierwsze węgierskie przedstawicielstwo w tego typu radzie. Mieliśmy przedstawicieli już przy Senacie, w międzynarodowych organizacjach, w Europejskiej Unii, ale właśnie w Radzie tego typu, którą zechciał powołać pan prezydent, mam to przedstawicielstwo po raz pierwszy i gratulujemy. Mówiła Katarzyna Tokaczny-Kalińska.

0: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojan, Eryki Dejmeszy, kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa, Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclip.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia pozsellana.